Achiranwo. Ome yaba. Abramaro yadikra. Kachelo, kachelo, kachelo, kachelo, kachelo.